0: Numer 8.
1: Wsiczku me buli, Nika.
2: Wsiczku me buli.
0: Numer 7.
1: Ashes, Victoria.
0: Numer 6.
1: Uduma, Benjamin.
0: Numer 5.
1: Bruje zvezdi, Dara Ekimova.